ndibe nari aningiphilise nendaweni ezinca ube sekubulisa ngoba kwalapha nasemnyawoda asebona ngathi kubaliwe bulani mahlobo.